Dobra muzyka, klarna piaccia in veliko dobre volje. To je Radio Velenje. Yeah.